0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy bracia i siostry, na wejście, na rozpoczęcie tej mszy świętej usłyszeliśmy pieśń z rąk kapłańskich Przyjmij Panie. Moi drodzy, może jeśli pamiętamy, ta pieśń była bardzo często używana, śpiewana przez wiele chórów, zwłaszcza kiedy Jan Paweł II, papież, nasz rodak, celebrował publicznie, uroczyście Eucharystię, również samemu dawając nam przykład posługi kapłańskiej. I to się tak pięknie zdarza, złożyło, Duch Święty zadziałał, że w tym dniu, podczas tej dzisiejszej niedzieli, usłyszymy fragment Ewangelii, w którym Jezus osobiście wybiera Piotra, aby uczynić go pierwszym ze swoich uczniów, aby uczynić go pierwszym pośród apostołów. Dlatego też w dniu dzisiejszym, w czasie homilii, przyglądając się niektórym wersetom wziętym z Ewangelii, wersetom czy też o wspomnieniu dziejów apostolskich, przyjrzymy się prawdziwej funkcji papieża, za co papież, każdy papież jest odpowiedzialny, co jest jego rolą, w jaki sposób ma prowadzić Kościół Święty. Oczywiście będziemy się modlić przedstawiennictwu naszego świętego orędownika, papieża Jana Pawła II. Ja osobiście modlę się w czasie tej mszy świętej w intencji świętej pamięci Doris Liśkiewicz, ale moi drodzy, jest niedziela, gromadzimy się w świątyni, aby celebrować ofiarę Słowa Bożego, ofiarę Ciała Bożego, ale pamiętajmy, że dzisiaj też przypada wspomnienie świętej Róży z Limy, patronki, dlatego Pani Róży, naszej parafiance, składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. A teraz uznamy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pewność tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do szewny zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hiliakasza, oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusz.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. Pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Moi drodzy bracia i siostry, nasi drodzy bracia i również siostry, którzy gromadzą się z nami przez internet, aby uczestniczyć w tej świętej liturgii w Eucharystii, znajdujemy się w kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika. I praktycznie święty Stanisław jest takim prawdziwie pierwszym polskim świętym wyniesionym na ołtarze. Ale również znajdujemy się już od wielu lat, około dekady, w sanktuarium świętego Jana Pawła II. I tak się składa, że wspomniałem na początku tej mszy świętej, że będziemy się dzisiaj uczyć, czy też przypomnimy sobie o prawdziwej roli papieża w Kościele. A że znajdujemy się w sanktuarium, przypomnimy sobie wydarzenia związane z wyborem Jana Pawła II na urząd papieża, biskupa Rzymu. 16 października 1978 roku, dwa dni po rozpoczęciu konklawy, z komina kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym, ogłaszając wybór papieża. Pół godziny później kardynał odpowiedzialny za przewodniczenie ogłosił, że papieżem został wybrany Karol kardynał Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła II. Tłum na placu świętego Piotra był nieco zszokowany. Papieżem został Polak. Wkrótce potem Jan Paweł II wychodzi na balkon i przemawia w języku włoskim. Śledząc spekulacje poprzedzające konklawę i towarzyszące jego przebiegowi, warto być przygotowanym na niespodzianki, gdyż spośród tak naprawdę ostatnich 10 czy 15 papieży tylko 3 uchodziło do tak zwanych faworytów. Choć na łamach prasy poświęcono mnóstwo miejsca na temat wyborów papieskich w 1978 roku, bo przecież o wyborze Jana Pawła I, później Jana Pawła II, nic dziwnego, że o tych dwóch wspominano rzadko. Dlatego też nic dziwnego, że to właśnie w Rzymie panuje to powiedzenie, że kto wchodzi na konklawę jako papież, wychodzi z niego jako kardynał. Podobnie jak spekulacje na temat przyszłego papieża zazwyczaj mijają się z prawdą, nawet tak samo działo się przed wyborem aktualnego papieża Leona XIV, tak i za czasów Jezusa wielu ludzi myliło się co do jego osoby. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Pytano. A oni odpowiadali, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. To Piotr wskazał jedyną właściwą odpowiedź. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wówczas, używając współczesnego języka, współczesnej terminologii, Jezus ustanowił Piotra przywódcą grona apostołów, uczniów. Ustanowił Piotra, uczynił go pierwszym papieżem. Tak jak wybór papieża niemal zawsze stanowi zaskoczenie, tak i decyzja Jezusa, by powołać Piotra na to miejsce jako pierwszego, mogła być również niespodzianką. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Piotra, to on się odzywa pierwszy, zanim jeszcze coś wie. Patrzymy na Piotra, to on próbuje iść po wodzie, ale brakuje mu wiary. Rozgląda się wszędzie naokoło, zaczyna ginąć, zaczyna tonąć. Kiedy patrzymy na moment procesu Jezusa, kiedy uwięziono Jezusa po ogrodzie oliwnym, to on wypiera się Jezusa 3 razy. Myśmy powiedzieli, że współczesne mass media, influencerzy na internecie prawdopodobnie wybraliby innego papieża, a może i świętego Jana. Moi drodzy, kiedy popatrzymy na scenę wydarzeń z ostatniej wieczerzy, święty Łukasz opisuje nam w bardzo ładny sposób, jak Jezus mówi do Piotra, że kiedy Piotr odzyska wiarę, ma umacniać swoich braci. I to jest pierwsze zadanie papieża na umacnianiu wiary Kościoła. Z kolei, kiedy otworzymy świętego Jana, ewangelistę, Jezus 3-krotnie pyta się Piotra, czy go miłuje. Ten 3-krotnie odpowiada mu twierdząco. I za każdym razem Jezus poleca mu troszczyć się o baranki i o owce swoje. Jezus wiedział, że Kościół potrzebuje papieża, aby umacniać wiarę i karmić wiernych duchowo. Urząd i posługa Ojca Świętego, biskupa Rzymu, czy mówiąc w skrócie papieża, wywodzą się bezpośrednio od Jezusa. Zostały przez Niego ustanowione, o czym byliśmy świadkami, wsłuchując się w Ewangelii. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, abym ciało i krew nie objawiły Ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I również Jezus zmienia imię Szymona, zmienia imię Piotra na Szymon. Przepraszam, Szymona na Piotra, aby wskazać na jego powołanie i zadanie. Kiedy tworzymy Pismo Święte, również Stary Testament, widzimy momenty, w których Bóg zmienia imię swoich wybranych. Zobaczymy Abrama, który staje się Abrahamem. Zobaczymy Saraj, która staje się Sarą. Zobaczymy Jakuba, który staje się Izraelem. Zobaczymy Ozeasza, który staje się Jozuem. I zobaczymy Szymona, który staje się Piotrem dzisiejszej Ewangelii. W Biblii odnajdujemy również inne przykłady zmiany imion, powołania. Co jest bardzo ciekawe, co Jezus robi z Szymonem Piotrem. Ponieważ imię Piotr ma wielkie znaczenie. W języku aramejskim, którym się na co dzień posługiwano w Palestynie, w czasach Jezusa, imię Piotr i słowo oznaczające skałę brzmi jednakowo. Jest tym samym słowem, kefa. Zatem po aramejsku, tak szczerze mówiąc, Jezus powiedział do Szymona Piotra w ten sposób. Ty jesteś Kefas i na tej Kefa zbuduję mój Kościół. Oczywiście wiemy, że samym kamieniem węgielnym jest Chrystus, Jezus. I to na nim zbudowany jest Kościół. Ale papież jest widzialną, ludzką głową tegoż Kościoła na ziemi. Urzędem i powołaniem ustanowiony przez Jezusa, by przewodzić Kościołowi. W wielu innych miejscach Pisma Świętego widzimy, że Jezus daje pierwszeństwo Piotrowi. Kiedy przede wszystkim myślimy o jego ukazaniu się nad Jeziorem Galilejskim, wtedy to Jezus zapytał się Piotra, czy go kocha i nakazał troszczyć się mu o Kościół. Bo Jezus rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej niżeli ci? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paść baranki moje. Potem powiedział do niego po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus rzekł do niego: paść owce moje. Po raz trzeci powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Piotr się zasmucił i powiedział mu po raz trzeci: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus rzekł: paś owce moje. I po raz kolejny Ewangelia świętego Łukasza, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus rozmawia z Piotrem, mówi mu: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, aby żeby was przesiać jak pszenicę. A ja prosiłem, żeby twoja wiara nie ustała. Ty zaś nawróciwszy się, utwierdzaj swoich braci. W tym stwierdzeniu Jezusa widzimy wyjątkową rolę i powołanie Piotra pośród innych apostołów. Piotr na pierwszym miejscu ma utwierdzać wiarę Chrystusa. I nawet ilekroć Ewangelie wymieniają apostołów, Ewangelie, które były pisane dziesiątki lat po wydarzeniach, po życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, zawsze wymieniają imię Piotra, Szymona Piotra, na pierwszym miejscu, aby podkreślić jego znaczenie, jego powołanie jako głowy Kościoła, jako głowy wśród uczniów i apostołów. Kiedy tworzymy Dzieje Apostolskie, wielokrotnie widzimy, że Piotr pełni rolę przywódcy w Kościele. To Piotr zdecydował, że jest konieczność, aby znaleźć następcę Judasza, który zdradził Jezusa. To Piotr jest pierwszym, który wygłasza kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy. Jezus na pierwszym miejscu udzielił Piotrowi władzy podejmowania decyzji w imieniu Kościoła, o czym słyszeliśmy: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wynikało to z faktu, że Jezus nie pozostawił jakiegoś szczegółowego, szczególnego planu, zasad działania Kościoła. To Piotr musiał podejmować decyzje zapewniające właściwy ład w Kościele w miarę jego rozwoju. I również w Dziejach Apostolskich widzimy, zwłaszcza w rozdziale 6, całe kolegium biskupów, czyli 12 apostołów działających w jedności, które zadecydowało o ustanowieniu posługi diakonów, którzy wcześniej nie istnieli. Piotr i jego następcy musieli na przestrzeni kilkudziesięciu, około 20 lat, dzisiaj możemy powiedzieć przez ponad 20 wieków, wiązać i rozwiązywać wiele spraw na ziemi, dbając jak tylko mogą o porządek w Kościele. Wierzymy również, z czym również kościoły protestanckie się nie zgadzają, że papieże otrzymali szczególny charyzmat, czyli łaskę nieomylności. I właśnie czym jest ta nieomylność? To oznacza, że Ojciec Święty, biskup Rzymu, papież, naucza w sprawach wiary lub moralności. I tylko tych dwóch. Wiary lub moralności. I jest chroniony przed głoszeniem błędów. Jest to szczególna łaska dotycząca nauczania. I to wcale nie oznacza, że papież jest wolny od grzechu, wolny od słabości, wolny od pomyłek. Nawet w przypadku papieży, co mieliśmy w historii Kościoła setki lat temu, mnóstwo przykładów, którzy prowadzili niemoralne życie, ich nauczanie było wolne od błędu. Papież korzysta z daru nieomylności, kiedy naucza w Kościele ex cathedra, co znaczy na polski z katedry. Odnosi się to zwykle do bardzo rzadkich sytuacji, w których papież oficjalnie sprawuje swój urząd jako najwyższy papież. Tak szczerze mówiąc, dzisiaj praktycznie pamiętamy dwa przykłady, kiedy papież osobiście występuje ex cathedra i mówi, ogłasza dwa przepiękne dogmaty. Pierwszy przypadek to ogłoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi, Najświętszej Maryi Panny w 1854 roku, które było potwierdzone przez samą Matkę Bożą 4 lata później, kiedy objawiła się i przyszła i się przedstawiła: ja jestem niepokalanym poczęciem. I drugi taki przykład jest to dogmat wiary o wniebowzięciu Matki Najświętszej, zabraniem jej z ciałem i duszą do Królestwa Niebieskiego, który był ogłoszony w 1950 roku. Moi drodzy, żaden pojedynczy biskup, nawet biskup miejsca, czyli biskup diecezji, nie posiada daru nieomylności. Ale jednak gdy biskupi całego świata działają razem w jedności z papieżem, na przykład podczas soborów powszechnych, to przypomina to jedność kolegium biskupów, kolegium apostołów, czyli 12 apostołów, którym się spotykamy w sposób szczególny w dziejach apostolskich. Wówczas papież korzysta z tego daru. Jezus nazwał Piotra skałą i żadne wrogie bramy go nie przemogą, jego kościoła. Ale pamiętajmy, że podstawą, kamieniem węgielnym naszego kościoła jest sam Chrystus, Jego Słowo, Jego męka i zmartwychwstanie. A Ojciec Święty, papież, jest widzialną, ludzką głową Kościoła na ziemi. Sprawuje urząd i w pełni powołanie ustanowione przez samego Chrystusa, o którym słyszeliśmy dzisiaj. Ty jesteś skała i na tej skale zbuduję mój Kościół. Dlatego też zastanówmy się, my Polacy bardzo często lubimy się odwoływać do nauki Jana Pawła II. A prawda jest taka, że wielu z nas nie zna podstaw nawet, albo ogólnie tego, czego Jan Paweł II nauczał. Dlatego zadajmy sobie szczere pytanie, czy nie warto byłoby częściej sięgać do nauczania papieskiego, aby karmić się wiarą i karmić nasze dusze.

0: Wyrównajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przed prorokiem. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, którego wyroki są niezbadane i nie do wyśledzenia, a który pierwszy nas umiłował i obficie obdarował przez swojego Syna, skierujmy wspólne błagania.
1: Módlmy się za papieża Leona XIV, któremu Pan powierzył klucze władzy i troskę o cały Kościół. Niech jego nauczanie znajduje posłuch u wszystkich katolików i będzie życzliwie przyjmowane przez ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zwiedzionych przez sekty i zagubionych, aby oświeceni łaską Bożą poznali, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, a Jego Kościół jest bramą wiodącą do zbawienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi nauki i sztuki, aby ich dzieła przyczyniały się do duchowego rozwoju ludzi oraz umocnienia ich w dobrym i w szacunku do innych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w różnych potrzebach. Niech Bóg oczyści świat z błędów, odwróci od nas choroby, oddali głód, otworzy więzienia, rozerwie kajdany, da bezpieczny i szczęśliwy powrót podróżującym oraz zdrowie chorym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, a zwłaszcza za Doris. Niech modlitwa Kościoła pielgrzymującego otworzy im bramy nieba. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się i za nas, wyznających w Chrystusie Syna Bożego, abyśmy ciągle rozważali tajemnice wiary, pokornie naśladowali Zbawiciela i zawierzali Mu całe swoje życie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Bądź uwielbiony, Boże, za mądrość i miłosierdzie, które dajesz poznać w dziejach świata i w naszym życiu. Niech wszyscy, za których się modlimy, doświadczają Twojej pomocy, aby poznawszy prawdę, nigdy jej nie zgubili. Bo Twoja jest moc i chwała na wieki wieku.
1: Amen.

0: módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienia, Ojcze Święty, Stwórco Świata i Źródło Życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, ale pośród nas żyjesz i działasz. Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, a dziś przenikasz swój Kościół pielgrzymujący na świecie światłem i mocą swojego Ducha. Przez Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, prowadzisz nas na drogach czasu ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, zjednoczeni z aniołami świętymi, śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały.

Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emos, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleby. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy Ojcze dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyże wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Umacniaj w jedności wszystkich wezwanych do Twojego stołu, a więc naszego papieża Leona XIV, naszego biskupa Michała, kapłanów, diakonów i cały lud chrześcijański. Niech promieniują w świecie radością i ufnością, niech postępują w wierze i w nadziei. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, zwłaszcza o Doris i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, Świętym Józefem i Oblubieńcem, z apostołami męczennikami, Stanisławem, biskupem i męczennikiem, Janem Pawłem II, papieżem, świętą Różą,

0: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybacz nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, by obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień Twoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym wysłuchaliśmy Ewangelii, której to Szymon został wybrany na pierwszego z uczniów, stał się Piotrem, został wybrany na pierwszego papieża. Mimo że wiele kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza te protestanckie, się z tym nie zgadzają, nauka Kościoła jest taka, jaka jest, zgodna z Ewangelią. Słyszeliśmy dzisiaj Ewangelię. Podążamy tymi śladami, pozostajemy wierni nauce, która trwa od samego Jezusa, od Jego słowa. Przyszłą niedzielę natomiast usłyszymy fragment Ewangelii, w którym Szymon Piotr popełnia swój pierwszy poważny błąd. Próbuje odmówić Jezusowi, próbuje się zająć Panem Jezusem, przeszkodzić Mu w wypełnianiu misji, którą przyszedł zgodnie z wolą Bożą wypełnić tutaj na ziemi. Ale moi drodzy, wiemy, że wszyscy posiadamy ludzkie słabości. A my w przyszłym tygodniu przyjrzymy się postawie, do której wzywa nas święty Paweł w liście do Rzymian, abyśmy oddali swoje ciała na rozumną służbę Bogu, abyśmy oddali swoje ciała na ofiarę Bogu. Co to znaczy według świętego Pawła Apostoła? Tego również musiał się sam nauczyć Szymon Piotr, pierwszy papież. Dzisiaj jeszcze wszystkich serdecznie gorąco zapraszamy na koncert, który będzie miał miejsce w tej świątyni. Przyjeżdża do nas Amherst Orkiestra. Koncert jest za darmo. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Z tego, co wiem, mają być zebrane utwory polskich kompozytorów. Koncert jest za darmo, 2:30 tutaj w parafii świętego Stanisława. Wszystkich serdecznie gorąco zapraszamy. Ja tylko powiem, dodam ze swojej własnej praktyki i doświadczenia. Wielokrotnie bywałem na ich koncertach, więc warto przybyć, warto być, warto się wsłuchać, warto i spędzić bardzo pięknie ten czas i zarazem uwielbić Pana Boga. Pan z Wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Niech Was broni i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki. Pieśń na zakończenie. Zawitaj, Matko, na stronie 435. 435.